This is the remix. Now, bede makoma ne mini pedua be mawo. Bede me kra be ka ho na mato me bo asoso ade dawo. Odo a me don't wuje me body be kra me ntumi nye yawo. Wo kra makoma musafoa. Aje me besawo. Da me dwene mo ho wuje me ho pe me didi nye ye. Esa me ne dia me tie, ese wuje be be ka ne tie. Bede makopim se me to a me ne mo.